ɛyɛ nokwasɛm saa nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ awofoɔma asoɔdenfoɔ nso ne bɛba abusua Ghana Today ɛberɛ so nie ɛna yɛ fie da konkono deɛ awurade ayɛde ama yɛ nso nie na as usual sɛneɛ fie da biara yɛtena se sɛ yi